Ja, 15 in 21 minut je zdaj le ura, kaj se je dogajalo po svetu in kaj je odmevalo po svetu in pri nas čez 9 minut dogodkih in odmevih.